Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

że ty nie szukasz faceta. God damn shit, siedzimy razem, patrzymy w gwiazdy jak w filmie. Jedna z nich spada i marzę, żebyś została już na zawsze przy mnie. Jakoś tak wyszło, że od

0: SK Rzeszów.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: co chcesz.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
9: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna, jedyne 3,99 za sztukę.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna, jedyne 3,99 za sztukę.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
5: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
7: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
8: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720-721-721.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lato w Half Price.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Makaron Lubella 400 gramów wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
7: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
8: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z 4 stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20. Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercato.
16: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
17: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
18: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park. Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna, jedyne 3,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
3: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
2: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
3: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
2: Miam!
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Chcesz być Sigmą? Chodzić do Glamour Szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
6: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
7: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
8: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
13: I po reklamie.
14: SK Rzeszów News.
15: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
14: SK Rzeszów.
15: Kontrolują ogródki restauracyjne, lokale gastronomiczne i food trucki, a wszystko to w trosce o bezpieczeństwo. To pracownicy podkarpackiego i rzeszowskiego sanepidu, którzy prowadzą właśnie akcję Lato. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy w lokalach gastronomicznych są przestrzegane podstawowe warunki higieny. A o szczegółach tej akcji opowiedziała naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu.
16: Pani Elżbieto, dziś rozmawiamy sobie o akcji Lato, prowadzonej przez podkarpacki sanepid. Proszę powiedzieć, na czym ona dokładnie polega.
17: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego co roku prowadzi zintensyfikowane działania kontrolne w ramach akcji Lato, tak jak wspomniał pan redaktor. Celem tych działań jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z nieprawidłowym przygotowywaniem czy przechowywaniem oraz serwowaniem żywności. Akcja Lato inicjowana jest wraz z rozpoczęciem weekendu majowego i potrwa do końca końca września. Podczas trwania akcji Lato chcemy, żeby ta inicjatywa miała taki charakter prewencyjny, ponieważ reagujemy na ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
16: Czy latem rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
17: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywimy nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
16: Mówi Pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
17: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
16: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
17: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczynią się do tego, żeby przedsiębiorcy dokładali należytej staranności właśnie w ten stan sanitarno-higieniczny. No wiadomo, że to też renoma lokalu i przedsiębiorcom też zależy, żeby klient wyszedł zadowolony i ten klient wrócił ponownie.
16: Czy kontrole są jakoś wcześniej zapowiadane? Czy przedsiębiorcy mogą zostać ostrzeżeni wizytą inspektorów sanepidu?
17: Jeżeli chodzi o kontrolę w ramach prawa żywnościowego, tutaj chcę wszystkich przedsiębiorców uczulić na to, ale też naszych słuchaczy poinformować, że te kontrole są niezapowiedziane. Nie miałoby to sensu, ale też są prawda, unormowania prawne. Tutaj mamy przepisy Unii Europejskiej, które wprost statują, że kontrole w ramach prawa żywnościowego mają być niezapowiedziane. Więc te kontrole przeprowadzają inspektorzy całego województwa, również w dni wolne od pracy, tak jak mieliśmy teraz weekend majowy od 1 do 3 maja. Również te działania kontrolne były podejmowane. Przeprowadziliśmy 56 kontroli sanitarnych w ramach właśnie takich wzmożonych działań i akcji Lato. Więc widzimy, że nie tylko w godzinach pracy, urzędowania Inspekcji Sanitarnej, ale też po godzinach czy w dni wolne od pracy. Też, szanowni Państwo, kontrolujemy takie lokale, gdzie są różne przyjęcia komunijne czy przyjęcia wesele organizowane, bo wiemy dobrze, że tutaj dużo jest właśnie tych osób, które potencjalnie mogłyby być narażone na jakieś zakażenie czy zatrucie pokarmowe.
16: No to skoro już jesteśmy przy tych kontrolach, to wejdźmy w nie trochę głębiej. Chciałem zapytać, co kontrolerzy sprawdzają jako pierwsze po wejściu do lokalu gastronomicznego?
17: Przede wszystkim kontrolerzy zwracają uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, na takie bieżące, czy są zaniedbania, czy to jest bieżący nieporządek, czy też jakieś takie zaszłości i niesprzątanie lokalu przez kilka tygodni. Sprawdzamy również dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ no, te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
16: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
17: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment, czy dajmy na to mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni, skąd dajmy na to ma grzyby, czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni, więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
16: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
17: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości, no i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
16: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
17: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców, żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców, to bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów czy konsumentów, a zaczyna się to bezpieczeństwo żywności od takich prostych, prozaicznych wręcz czynności, jak systematycznego mycia rąk, więc ta czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie. Jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
16: Wspomniała pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
17: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj, jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no, większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
16: Wspomniała pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? czego to może wynikać?
17: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych urządzeń, czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
16: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
17: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
16: 11% no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja na przykład może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
17: Nie no, patogenów nie widzimy gołym okiem, prawda?
16: Wiadomo, no właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
17: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu i to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada, jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest mniejsze ryzyko, że jest ten środek spożywczy, czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
16: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych lodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała lody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
17: Dokładnie,
16: tą samą ręką.
17: Tak.
16: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
17: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy, mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
16: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji Lato prowadzonej przez podkarpacki sanepid?
17: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień. Niemniej jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment i jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
16: No właśnie.
17: W którym lokalu się zatruł. Więc tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
16: A czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
17: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście już po badaniach lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórczych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
16: Okej, podkarpacki sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma Pani takie dane?
17: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne, czy wprowadzenie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych. Niemniej jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania, typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc niewpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
16: No tak, 200 tysięcy, to jest kupa kasy, że tak powiem.
17: Tak, tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no, nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych. Więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można to potraktować jako utrudnianie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
16: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
17: Były, oczywiście, że się zdarzały.
16: A tak, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
17: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
16: Okej, okay, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy...
17: Tak, nie. Oczywiście, wojewódzki inspektor sanitarny jest zobowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy, dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy, dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc no tutaj musimy miarkować tą karę.
16: A gdyby pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
17: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku, i w tym roku, właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym, więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc no tutaj to oczywiście no jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ no przy dużej rotacji, prawda, klientów no i przy małej ilości personelu obsługującego, no takie zaniedbania wiemy, że się zdarzają i czasem no niestety są nieuniknione, bo widzimy, że przedsiębiorca też sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w danym lokalu, ale też no przede wszystkim musi tutaj taką kadrę mieć profesjonalistów i przeszkolić ich odpowiednio, żeby nie musiał tych kar finansowych płacić.
16: Okej, okay, to teraz załóżmy, że jest taka sytuacja. Jesteśmy na wakacjach w Przemyślu, w Bieszczadach, nie wiem, pod Rzeszowem czy w Starowej Woli, wszystko jedno gdzie, na Podkarpaciu. No i widzimy, że jakiś lokal według nas łamie pewne zasady, nie spełnia tych norm. Czy możemy o tym jakoś powiadomić sanepid?
17: Tak, jak najbardziej, niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i no, nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować, dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym no, u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania, zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego zgłoszę te zaniedbania. Wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
16: Jak szybko Sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
17: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa. W związku z tym działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
16: To już pytanie na koniec takie bardziej lajtowe mam. Czy po latach pracy kontroler sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
17: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także spokojnie. Tutaj inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów. Przyjeżdżają również grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są przecież, dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatruć czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło. Mhm.
16: A czy są takie miejsca na Podkarpaciu lub jakieś miejsce konkretne, które pozytywnie zaskakuje standardami?
17: Myślę, że tak, z roku na rok. Coraz więcej obserwujemy właśnie na eventach różnych, w tych takich plenerowych namiotach czy budkach różnych, zdecydowaną poprawę, więc tutaj organizatorzy takich imprez plenerowych już dbają o to, żeby zapewnić taką bieżącą wodę, więc żeby tutaj nie było problemów z tą podstawową funkcją, czyli myciem rąk właśnie dla tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy obsługują właśnie takie imprezy eventowe, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie to oceniamy.
16: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się tak jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
17: Nie, aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza, prawda, w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna właśnie w okresie letnim przeprowadza wzmożone kontrole. Są przyzwyczajeni do tego. Wiedzą też doskonale, że te kontrole są niezapowiedziane i kontrole mogą być nawet po południu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa, potocznie zwana również chorobą brudnych rąk, więc tutaj apelujemy przede wszystkim o to, żeby zachowywać takie standardy.
14: SK Rzeszów News.
13: Cześć, witajcie.
15: tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
14: SK Rzeszów.
15: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobil klubach w Stalowej Woli i Rzeszowie, historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motosportu. O kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
13: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
18: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski. Widziałem sobie Sława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce. I ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi. I od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
13: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
18: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic, oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd Polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję, i z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem, i ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
13: dano panu szansę.
18: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu, no i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
13: Który to był rok?
18: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd i doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to było chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
13: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
18: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
13: A jak się to robi?
18: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
13: A co to znaczy odpowiednie drogi? Odpowiednio kręte na przykład?
18: Czyli odpowiednio kręte, wąskie, trudne technicznie. Im trudniejsze, tym lepiej.
13: To myślę, że polecam okolice Dynowa, bo tam są takie serpentyny, górki, pagórki.
18: No w okolicach Dynowa też są wytyczone odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy. Bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze, to on w Gorlicach miał siedzibę, no i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj, cieszy się w Polsce dużą renomą, przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na nasz rajd potrenować przed rajdem Barum.
13: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobilklubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie Automobilklubu?
18: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobilklubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym Automobilklubie, a później...
13: Też jako organizator.
18: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Starej Woli 2. Automobilklub pod nazwą Automobilklub Doliny Sanu.
13: I ten Automobilklub
18: do dzisiaj... Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie i uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
13: Czy nie zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też całego Podkarpacia?
18: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto Kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
13: No i co tam właśnie robicie w tym Automobilklubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
18: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobilklubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy Radzie Rzeszowskim, kiedy duża część tych automobilowych klubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do mistrzostw Polski, do mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
13: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
18: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
13: Przez, to chyba przez 10 lat musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
18: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach, trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to ten rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobilklub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi typu KJS czy jakiś tam sprint.
13: I w tym Automobilklubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
18: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
13: Czyli obecny prezes?
18: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobilklubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
13: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
18: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
13: Czyli pełni trochę taką funkcję
18: nawigacyjną, tak.
13: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga pilot. Osoba obok niego.
18: Tak, no i to jest kierowca i pilot. Na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa, kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
13: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
18: No muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot, to co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
13: A czy na takich rajdach są też takie kary, mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład?
18: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
13: Okay, czyli
18: taka
13: czyli
18: załoga
13: nie ma
18: już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić falstart na przykład i to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodniku.
13: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na łód szczęścia też chyba.
18: No przede wszystkim na własne umiejętności.
13: Ale myślę, że szczęście też
18: szczęście też się oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
13: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
18: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany. Był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. I jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
13: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
18: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
13: Czyli jest z czego wybierać.
18: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. I to ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
13: Mogą kibicować.
18: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku, od 1999 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubenii rajd.
13: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Baja Carpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
18: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie, wyniki.
13: A ludzie są wygodni.
18: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
13: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
18: No, frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu no jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby no jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
13: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta? Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
18: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
13: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony, myślę, to też...
18: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
13: Czyli bez jakby takiego sponsora?
18: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, no tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, no trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
13: I też
18: tak
13: mieć fundusze na to.
18: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
13: No, czyli jednym słowem, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
18: Na ogół tak jest.
13: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
18: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać. No bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, no to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
13: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
18: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
13: Coś trzeba było wybrać.
18: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
13: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
18: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
13: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo.
18: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
13: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
18: No więc przez 20, tam nie wiem, jeden chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
13: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
18: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. No tym się zajmuje Komisja Sportu.
14: SK Rzeszów.
15: Już 6 i 7 czerwca Mieleckie Lotnisko ponownie zamieni się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. Drift, tuning, amerykańskie klasyki, monster trucki, przeloty śmigłowcem i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Skąd wziął się pomysł na organizację tak dużego wydarzenia właśnie w Mielcu? Dlaczego to właśnie Podkarpacie i okolice Rzeszowa są dziś jednym z najmocniejszych punktów na driftowej mapie Polski? Porozmawiamy także o profesjonalnych drifterach z okolic Rzeszowa, pokazowych strefach oraz największym monster trucku, który pojawi się podczas wydarzenia. Posłuchajcie mojej rozmowy.
19: Dzień dobry, witamy serdecznie. Hez Bartłomiej.
20: Hezja Anna. Drift Show Podkarpacia.
15: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu. Porozmawiamy sobie o Drift Show, które już początkiem czerwca w Mielcu. To może na początek oddam właśnie głos moim gościom i opowiedzą, co to dokładnie jest za impreza.
19: Jest to Skillzone Festival na Mielec.

0: dodatka największego Monster Trucka na świecie, który też tam będzie dostępny. Największe wesołe miasteczko, czyli Luna Park, z prawdziwymi atrakcjami takimi dla małych, jak i dla dużych.
1: No to czyli dosyć spora impreza nam się tutaj szykuje. Też rozbudowała się o kolejny dzień, więc dwudniowa, czyli można powiedzieć, że Podkarpacie tutaj jest fanem motoryzacji.
0: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to ogólnie my jesteśmy takim, powiedzmy, zarodkiem, który zaraził wszystkich do tego driftu. I najwięcej się u nas dzieje, najwięcej drifterów od nas pochodzi, takich bardziej znanych. No i to, można powiedzieć, wykorzystujemy jak tylko się da, tak? Także no naprawdę znane osoby przyjadą, gdzie na przykład jeden kierowca to jest mistrz Polski w klasie semi-pro, który też jest oczywiście z okolic Rzeszowa.
1: Czyli można powiedzieć, że zaraziliście driftem całe Podkarpacie i przyjeżdżają do Was ludzie nie tylko właśnie z okolic Mielca, ale także pewnie z całego województwa.
0: No powiedziałbym, że z całej Polski jednak, bo w zeszłym roku pokazało to idealnie, że jak tak rozmawiałem z ludźmi, którzy przyszli, no to jeden był z Lubelskiego, drugi był z Małopolski, inny z Świętokrzyskie, Dolny Śląsk nawet był, także no bardzo ściąga ta impreza ludzi i pokazuje potencjał.
1: No to przechodząc teraz do imprezy, widziałam, że czeka na uczestników kilka stref. Jakie dokładnie będą te strefy?
2: Będą to strefy pokazowe samochodów tuningowych, strefa American Car, Old School, Supercar, Truck i nie zapomnijmy o tym, że będą też przeloty widokowe helikopterem.
1: To może teraz coś więcej powiemy sobie o tych strefach, które na nas czekają. Co dokładnie będzie w strefie American Cars?
0: Amerykańskie samochody, czyli różnorodność tych marek jest, wiadomo, ogólnie amerykańska produkcja cała tych samochodów.
1: Będzie też coś dla fanów oldschoolu.
0: Tak, tak, oldschool to nazwaliśmy tą strefę z racji tego, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację też utrzymać i będą samochody takie przykładowo no, z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające z 70 lat, też nawet gdzieś z okolic lat 60, także no bardzo fajna, obszerna strefa będzie utworzona.
1: Czyli można powiedzieć, że te strefy są stworzone po to, żeby każdy mógł zobaczyć i mieć coś dla siebie.
0: Tak, jak najbardziej. Mieszamy te strefy z tuningiem, z amkarami, z oldschoolem, z klasikiem. No, jeszcze będzie strefa truck, czyli ciężarówki nawet takie, nie że zwykłe jeżdżące po drodze, aczkolwiek one jeżdżą, ale no jednak lepiej wyglądające, tak jakieś dodane z dokładki, rurowania, takie no potężne, fajnie zrobione, przyzwoicie auta.
1: I właśnie ta strefa track to jest coś takiego, co się pojawia na takich eventach dosyć często, czy raczej jest to bardziej takie niespotykane?
0: Są w Polsce różne zloty ciężarówek, aczkolwiek no nie ma ich dużo. Staramy się po prostu wykorzystać potencjał lotniska. No, prosta zasada. Duże lotnisko, wykorzystujemy dużo możliwości.
1: No i jak te możliwości lotniska będą wykorzystywane? Czy to będzie można tylko przyjść i pooglądać, porozmawiać, czy zobaczymy te auta w akcji?
0: Jeżeli chodzi o strefę driftu, zobaczymy jak najbardziej w akcji. Jeżeli chodzi o strefę tych pokazowych aut, czyli tuning, old school, track itd., mamy na miejscu przygotowane konkursy nie tylko dla tych uczestników, jak i dla publiczności, czyli na przykład trzymanie felgi na czas, przeciąganie auta na czas, przeciąganie auta drużynowe, czyli jedni ciągną z jednej, drudzy z drugiej. Wyznaczamy linię na płycie lotniska i kto mocniejszy, ten wygrywa. No wiadomo, dużo przygotowaliśmy konkursów, także tak, żeby się ludzie nie po prostu nudzili tam.
1: No myślę, że przy takiej liczbie samochodów, takiej liczbie stref i takiej liczbie atrakcji ludzie nie będą się nudzić, ale też tutaj mamy strefę właśnie Luna Park. To też jest coś dla najmłodszych, czyli można powiedzieć, że rodziny z dziećmi też są jak najbardziej zaproszone do udziału.
0: Tak, jak najbardziej. Czy to do stref pokazowych, czy driftu, czy wesołego miasteczka Luna Park, jak najbardziej. To jest od najmłodszego do najstarszego jest wszystko tak zrobione, żeby było, każdy miał coś znalazł dla siebie. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko, no to pojawią się duże wahadła, takie duże, karuzele łańcuchowe, czyli takie dosyć też sporawe. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się przekonać, jak to naprawdę wygląda, na naszym fanpage'u oczywiście można znaleźć filmik prezentujący te właśnie wszystkie obiekty, które będą występować na naszej imprezie.

0: Tak dla naszych słuchaczy i osób, które będą odwiedzać, od czego myślicie, że najlepiej zacząć zwiedzanie festiwalu, żeby niczego nie przegapić?
1: Zdecydowanie największą atrakcją jest strefa driftu. No jednak najbardziej widowiskowa część całej imprezy, gdzie jeszcze w tym roku zadbaliśmy o wygodę publiki, kibica, jak zwał, tak zwał. Pojawią się w tym roku trybuny widowiskowe na 12 rzędów do góry, także będzie bardzo fajnie, można widzieć z góry to wszystko, wygodnie siedząc po prostu i obserwować, oglądając całe wydarzenie.
0: A jeszcze jakie w planie są atrakcje dla widzów?
1: No największy Monster Truck, oczywiście można będzie się przewieźć nim, przeloty helikopterem, no śmigłowcem może w ten sposób, tak nazywajmy profesjonalnie, to będzie można wsiąść sobie i przelecieć całą tą trasę widokową wzdłuż Mielca.
2: No i oczywiście na zakończenie dnia pierwszego, czyli w sobotę, zapraszamy wszystkich na afterparty dla wszystkich.
0: I co będzie na afterparty? Czy możemy uchylić rąbkę tajemnicy?
2: To będzie po prostu taka dyskoteka z DJ-em, klubowa muzyka, także zapraszamy wszystkich.
0: Czyli czekają Was auta, trochę muzyki, trochę coś dla dzieci, więc będzie tego całkiem sporo. Czyli można powiedzieć, że jeden dzień to może być za mało na ten festiwal dla odwiedzających.
2: Dokładnie.
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego tworzymy te wydarzenie przez dwa dni, z racji tego, że w zeszłym roku jednak jeden dzień to było zdecydowanie za mało.
0: Widziałam też, że macie już ponad 200 zgłoszonych aut. To dosyć spora liczba. Jesteście zaskoczeni taką liczbą zgłoszeń, czy raczej się spodziewaliście?
1: Spodziewaliśmy się, aczkolwiek no ta liczba wciąż i nadal rośnie. Już prawie 300 aut mam już przyjętych. Aktualizuje się to z dnia na dzień. Bardzo dużo zgłoszeń do nas napływa, aczkolwiek no wiadomo, no niektórzy czekają, oczekują na odpowiedź no, z racji dużej ilości tych zgłoszeń. Na chwilę obecną jeszcze są otwarte zgłoszenia, można jak najbardziej się zgłosić, przyjechać, pokazać swoją, czy tak można w cudzysłowie powiedzieć, furę, pokazać na tej strefie pokazowej. Lotnisko jest na tyle obszerne, na tyle duże, że naprawdę ogrom aut tam pomieścimy.
0: A co musi być taki samochód, żeby się dostać na festiwal? Czy to musi być taka totalna perełka?
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli przychodzi zwiedzający oglądać, no chciałby coś zobaczyć takiego, gdzie nie zobaczy tego na normalnej drodze, tak? Niespotykane auta, czyli właściciele tych aut trzymają gdzieś po szopach takie różne perełki i właśnie są od tego takie eventy, żeby zaprezentować tą perełkę na takim evencie.
0: Dlaczego warto się pojawić akurat u Was 6-7 czerwca?
1: Jest to, jak wspomniałem, jedna z największych imprez w Polsce. Bardzo mega fajna, klimatyczna atmosfera jest, no coś niesamowitego. Jak się wejdzie na dzień dobry, przekroczy się kasy biletowe, to już człowiek czuje, że chce być tu i tu i że wszędzie by chciało być się pełno. Będzie naprawdę co zwiedzać.
2: No i oczywiście nie zapomnijmy o tym, że na evencie nie zabraknie obszernej strefy gastronomicznej, także z pustymi brzuszkami na pewno Was nie zostawimy.
0: To może tak na sam koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, co, gdzie i kiedy, czyli co nas czeka dokładnie kiedy i gdzie.
1: 6-7 czerwca, lotnisko Mielec, Skillzone Festival organizowane przez Drift Show Podkarpacie. Co na nas czeka?
2: Strefa tuning, strefa old school, American cars, supercars, strefa track, przeloty widokowe śmigłowcem, afterparty dla wszystkich, rozbudowany Luna Park, strefa gastronomiczna.
1: Oraz Monster Truck, największy na świecie.
0: Mam nadzieję, że powiedzieliśmy już chyba wszystko o imprezie.
1: Po prostu trzeba przyjść i to zobaczyć.
0: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Przed nami dwa dni pełne emocji, muzyki i tańca na najwyższym poziomie. Już wkrótce Rzeszów ponownie stanie się stolicą tańca towarzyskiego za sprawą Axel Dance Festival. Wydarzenia, które od lat przyciąga tancerzy, trenerów i miłośników tańca z całej Polski, a w tym roku także z zagranicy. O kulisach organizacji festiwalu, tanecznej pasji i wyjątkowej międzynarodowej odsłonie tegorocznej edycji nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła porozmawia z Anną Niedzielską, organizatorką Axel Dance Festival.
5: Jak generalnie narodził się pomysł stworzenia tego wydarzenia?
6: Myślę, że wyniknął on przede wszystkim z pasji, która jest moją równocześnie pracą.
5: To chyba najlepsze połączenie.
6: To jest cudowne połączenie, polecam je każdemu. To, że uczę tańca i uczę nie tylko dla zabawy, dla przyjemności, ale też inspiruje mnie ta forma trudniejsza, czyli pracowanie nad jego jakością, detalami, po to, by przygotowywać dzieci, młodzież, dorosłych, a nawet seniorów do rywalizacji sportowej. I to jakby naturalnie to przyszło, że ucząc przez cały rok w szkole tańca Axel, tańca towarzyskiego, prowadząc zajęcia, siłą rzeczy narodziła się potrzeba stworzenia również takiej przestrzeni, którą jest turniej tańca, swój turniej tańca, który jest dla mnie osobiście czymś wyjątkowym. To jak święto w domu, jak urodziny szczególne, niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie jubileuszowe, czy nie, a mamy w tej chwili już 33. edycję festiwalu, to jest to zawsze coś wyjątkowego, na co zbieramy siły, pomysły, fundusze.
5: Taki moment wyczekiwany.
6: Tak, po to, żeby właśnie Szkoła Tańca Axel była gospodarzem, byśmy mogli zaprosić naszych przyjaciół z parkietu, zaprosić gości spoza Podkarpacia, a nawet w tym roku spoza Polski, do tego, żeby wspólnie cieszyć się, świętować, celebrować taniec towarzyski. W tym roku mamy szczególną okazję, jest nią uzyskanie przez miasto Rzeszów tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2026 i rzeczywiście ten motyw takiego aktywnego stylu bycia, aktywnego działania, będziemy też świętować, promować, będziemy zachęcać naszymi pokazami do tego, żeby wierzyć w swoje marzenia, żeby iść za głosem serca, żeby nie poddawać się nawet wtedy, kiedy wiatr wieje w oczy, kiedy dzieją się trudne rzeczy wokół nas i czasami nam się wydaje, że nie, już zarzucamy swoje pomysły. My chcemy naszym świętem przekonać, że warto mieć marzenia, warto je wierzyć, bo jeżeli tak jest, mamy coś takiego głęboko w sercu, ja osobiście uważam, że to wszystko się spełni. Naprawdę, jestem o tym głęboko przekonana, że nasze te pragnienia, najskrytsze nawet i najtrudniejsze nam by się wydawało, w jakiś sposób dojdą do skutku, tylko po pierwsze, my musimy w to bardzo gorąco wierzyć.
5: Zanim jednak przejdziemy właśnie do tego spełniania marzeń i takiego szczegółowego programu Axel Dance Festival, chciałabym Panią zapytać o to, jak generalnie długo trwają przygotowania do takiego wydarzenia. Może ilu ludzi pracuje nad przygotowaniem takiego festiwalu i też myślę, że to jest takie duże wyzwanie organizacyjne przy festiwalu tanecznym o takiej skali.
6: Powiem tak, jest to bardzo trudne wyzwanie. Na ten moment mam w sobie uczucie, że Anno, to ostatni raz. Jest to rzeczywiście wielkie strategicznie wydarzenie, tak? I teraz w przypadku mojej osoby, gdzie ja wciąż pracuję na parkiecie z tancerzami, czyli codziennie od tej 15 do 21.30, 22.00 jestem na parkiecie, to rzeczywiście wygenerować przestrzeń na organizację takiego wydarzenia jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Także już ponad 2 miesiące to jest dzień w dzień, non-stop, od rana do nocy. Oczywiście wspiera mnie sztab przyjaciół, ale jest to wbrew pozorom niewielka grupa osób. Natomiast cieszę się, że Axel ma tę moc już i myślę, że tą moc zawdzięczamy też wielu latom, tak?
5: Doświadczeniu.
6: Tak, naszemu doświadczeniu, tym, że Axel ma ponad 30 lat i cudowne jest to, że działając, powiem w cudzysłowie, na wariackich papierach, bo jednak to nie jest tak, że moim celem jest robienie imprez, wydarzeń, tak? To jest coś, co się dzieje przy okazji, ale jest to coś specjalnego i na co poświęcam wszelką swoją energię i siły. Natomiast mamy to szczęście, że mimo tego trochę spontanu, mimo tego, że dzieje się to jednak pewnie ciągle za późno, bo powinno to być pewnie z rocznym wyprzedzeniem, tak? Z rocznym wyprzedzeniem zakładamy mniej więcej temat w kalendarzu, ale ostatni czas jest bardzo dynamiczny. Mamy wiele zmiennych, które nas wiążą. Taką zmienną jest na przykład formuła festiwalu. Jaką imprezę będziemy robić przy okazji, tak? W poprzednich latach, w poprzednich edycjach byliśmy organizatorami Grand Prix Polski, Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W tym roku pojawił się pomysł na event międzynarodowy, stąd uzyskaliśmy licencję do organizacji WDO Grand Slam. Jest to impreza Jest to takie wydarzenie rankingowe, w którym tancerze mogą zebrać punkty. Tak jak nasi polscy tancerze zbierają do rankingu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, tak tu ten ranking jest rankingiem organizacji światowej, WDO, World Dance Organization. I pewne takie rzeczy dzieją się często dynamicznie i w ostatniej chwili. Tak naprawdę ten GLAID, tą licencję uzyskaliśmy dopiero końcem stycznia, więc czasu nie było dużo. Stąd pojawiła się w tym roku taki pomysł, inicjatywa, aby Axel miał swoją odsłonę międzynarodową i rzeczywiście sobota będzie takim wyzwaniem, takim challenge'em dla tych par odważnych, które nie boją się stanąć w szranki rywalizacji openowej. Tak krótko mówiąc, żeby słuchaczom to wyjaśnić, tancerze ucząc się tańca po kolei zdobywają klasy, od tych najniższych klas rekreacyjnych, na ten moment są to takie kategorie w cudzysłowie brąz, złoto, gdzie każdy ma medal, każdy ma to wyróżnienie, potem przychodzi trudniejszy etap pierwszych klas HG, gdzie też są medale dla wszystkich, ale one są już zróżnicowane na złoto, srebro lub złoto, srebro, brąz. No i od klasy F niestety już jest tylko jedno pierwsze miejsce, jedno drugie, jedno trzecie. Już zaczyna się walka o to miejsce w finale. Czasami się odpada w rundach tych jakby eliminacyjnych. Dodatkowo tancerze są podzieleni na kategorie wiekowe, tak? Czyli może być ktoś, kto ma klasę na przykład 12-13 klasa G, tak? Czy 14-15 klasa D. Czy klasy, najwyższa krajowa klasa A. Mamy też taką konkurencję w niedzielę, ale by jeszcze bardziej jakby uatrakcyjnić tą rywalizację i też stymulować tancerzy do rozwoju, jest też tak zwana formuła open, najtrudniejsza, czyli liczy się wiek i to, że wszystkie klasy tańczą jakby w jednym momencie razem. I właśnie Axel Dance Festival ma w tym roku przydomek Rzeszów Open Cup i wszystkie te konkurencje openowe, dedykowane tak naprawdę od najmłodszych nawet po kategorie seniorskie, będą miały miejsce głównie w sobotę. Stąd mówię ten challenge, wyzwanie, bo nie każdy może w tym wziąć udział. Też trzeba umieć odpowiednią ilość tańców zatańczyć. No i trzeba mieć przede wszystkim otwartą głowę do takiej rywalizacji.
5: Czyli to jest takie wydarzenie tylko dla zawodowców?
6: Nie. Axel Dance Festival jest dedykowany tancerzom od malucha po seniora, tancerzom rekreacji, hobby, klas sportowych i klas openowych, do amatorów włącznie. Mamy również kategorię zawodowców, tej kategorii nie będzie na Axel Dance Festival, czyli zawodowcy to takie osoby, które już jakby dla nich też nauka, tańca i w ogóle oni jakby mają już tą kategorię profesjonalistów. W Polsce, muszę powiedzieć, ruch amatorski jest bardzo ruchem zaawansowanym, bardzo o wysokim poziomie i w takim potocznym tego słowa znaczeniu to ci nasi amatorzy to prawie jak zawodowcy. I rzeczywiście to są bardzo dobre pary, które w świecie walczą o najwyższe tytuły i takie pary mamy nadzieję również gościć podczas Axel Dance Festival. Czyli sobota to głównie te bloki openowe plus klasy dla solistów. Sobota to też będzie specjalna gala, Dance Gala of the Stars. Tu mamy wielką niespodziankę dla pasjonatów tańca. Tę galę poprowadzą znana z Tańca z Gwiazdami pani Iwona Pawlowicz, surowa jurorka, ale po pierwsze niezwykła osoba. Pani Iwona ukochała sobie taniec towarzyski. Przez wiele lat uczyła również u nas w Axlu, pracowała z nami jako szkoleniowiec. Jednak w momencie, kiedy rozpoczęła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami i stała się twarzą tego programu, skupiła się już bardziej na tym, ale bardzo nam miło będzie panią Iwonę gościć u nas w roli gospodyni. Tę galę poprowadzi wespół z panem Januszem Myką. Oprócz tego wśród gości tej sobotniej gali znajdą się finaliści Tańca z Gwiazdami z tegorocznej edycji. Jacek Jeszkę i Hanna Żudziewicz, a Hania to zwyciężczyni tej edycji. Także bardzo się cieszymy, że oni będą z nami. Hania z Jackiem to małżeństwo, to tancerze, którzy kiedyś tańczyli taniec towarzyski, a teraz jako partnerzy, współpartnerzy dla gwiazd właśnie brali udział w programie Dancing with the Stars. I mamy nadzieję, że oni również przyciągną na halę na Podpromiu rzeszy pasjonatów. Cieszymy się, że tańczymy w Rzeszowie. Po blisko 10 latach wracamy na Podpromie i między innymi też powodem było właśnie świętowanie tego tytułu Europejskie Miasto Sportu 2026. Także sobota jest taka bardziej odświętna, prestiżowa, galowa, ale niedziela za to będzie bardzo, bardzo energetyczna i mocna i obstawiona naprawdę szturmem przez cudownych debiutantów, przez rekreację. Maluszki 4-5-letnie w ogromnej sile, tak zwana klasa brąz. I tutaj od maluszków po seniorów, którzy debiutują, bo mamy również część poświęconą debiutantom starszym, młodzieży, dorosłym, seniorom.
5: Tak sobie myślę, że to będzie taka impreza typu od przedszkola do Opola, tylko w takiej tanecznej wersji.
6: Dokładnie tak. Niedziela to turniej ogólnopolski, od klas rekreacyjnych po najwyższą klasę A. Mamy również galę. I galę w sobotę, i galę w niedzielę będziemy zdobić występami tancerzy naszej szkoły. Axel Show to cudowna tradycja takiego wspólnego tańca, dedykowanego na dużą halę, gdzie równocześnie tańczą maluchy, dzieci, juniorzy, młodzież, dorośli, seniorzy. Tańczą debiutanci, tańczą mistrzowie. Będą niespodzianki, będą wzruszające pokazy. Będą też pokazy debiutów w sobotę, pokazy debiucików w niedzielę. Także wiele będzie się działo. Jeżeli tylko ktoś ma ochotę być z nami, będzie mógł wejść i nie wychodzić z hali, ponieważ cały dzień te odsłony będą się przemieniały.
5: A czy publiczność, no taka niezwiązana z tańcem, również znajdzie coś dla siebie podczas festiwalu?
6: Ja jestem pewna, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć Milusińskich, najmłodsze dzieciaki, zapraszamy w niedzielę na bloki poranne, na blok trzeci, czwarty. Jeżeli ktoś ma ochotę kibicować seniorom, im dedykowana jest niedziela o godzinie 13:30. Jeżeli ktoś chce zobaczyć nasze specjalne gwiazdy, zapraszamy na galę sobotnią o godzinie 20:00. Natomiast tańczymy od 8 rano do godziny 22:00 codziennie. Całość festiwalu jest podzielona na bloki, one są niezależne, ale można też towarzyszyć nam przez cały dzień. Szczegóły, info o programie, o wejściach, o biletach są na stronie Axel Dance Festival. Mamy tutaj bogatą informację na Facebooku, na Instagramie, na stronie szkoły www.axel.rzeszów.pl. Tam jest specjalna strona dedykowana festiwalowi. Także gorąco zapraszamy.
5: Jak ważne są właśnie takie wydarzenia dla promocji Rzeszowa i dla Podkarpacia?
6: Ja uważam, że to jest cudowna, artystyczna wizytówka. Wizytówka kulturalna i sportowa. Myślę, że Rzeszów tańcem tętni. Naprawdę mamy wspaniałe tutaj osiągnięcia, nie tylko w tańcu towarzyskim, ale również w tańcach w innych formach.
5: Rzeszów ma tę moc.
6: Rzeszów ma tę moc, Podkarpacie ma tę moc, powiedziałabym, bo naprawdę tutaj mamy wielkie tytuły w turniejach rangi międzynarodowej i w zespołach, i można powiedzieć i w ludowym, i współczesnym, jakby nasza przestrzeń tętni tańcem. Także ja jestem bardzo wdzięczna patronom od lat, niezmiennie. Prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta powiatu rzeszowskiego wspierają te wydarzenia. Partnerami są Rzeszów Europejskie Miasto Sportu 2026, Rzeszów Stolica Innowacji, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski. Oczywiście wszystko to pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Mam zaszczyt być prezesem Okręgu Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego i chcę powiedzieć, że Podkarpacie ma fantastyczne szkoły tańca. Ja jestem przeszczęśliwa, że moi przyjaciele z parkietu, wszystkie kluby będą na Axel Dance Festival. Gorąco zapraszamy tancerzy, ich rodziców, wszystkich pasjonatów. Będziemy starali się zamienić sportowy wizerunek hali pod promie, wizerunek sali balowej, wizerunek świąteczny, odświętny, powiedziałabym nawet wieczorowy i ekskluzywny, bo tak będziecie się Państwo mogli poczuć jak goście wyjątkowej gali wieczornej. I to na każdej części będziemy się starali, żeby było tak wyjątkowo. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy fajne niespodzianki, słodkości, pyszne lody. Wszyscy finaliści, laureaci będą obdarowani wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Mamy bardzo wysoką pulę nagród finansowych dla kategorii openowych, wspaniałe trofea, specjalne dedykowane statuetki, medale. Także będzie się działo i mam nadzieję, że będąc z nami na Podpromiu 23-24 maja będą Państwo mieli szansę poczuć magię tańca, poczuć fajny reset głowy, taki pozytywny, od tej gonitwy codziennej, od trosk. A może wzbudzą Państwo w sobie taką chęć do tańca, taką emocję, że może to my właśnie za rok zatańczymy w debiutach, w debiucikach, a może po prostu zapiszemy się na naukę tańca od tak dla siebie, dla zwykłej przyjemności. Ja uważam, że taniec ma ogromną moc i rzeczywiście sprawia, że...
5: I łączy pokolenia.
6: Tańcząc piękniejemy, tak, zdecydowanie. My będziemy mieli taką sytuację, że na jednym parkiecie będzie tańczyła mama i córka. Będą tańczyli rodzice i synowie. To jest cudowna magia i to jest fajne, że jakby nie ma limitu. To nie jest tak, że ten zespół jest tylko do lat, tak? Jak byłam dzieckiem, byłam w harcerskim zespole artystycznym Uśmiech. Zresztą Uśmiech dodziała do dzisiaj chyba. Natomiast pamiętam, jak łzy mi stanęły i kiedy regulamin mówił, że do 15 roku życia i koniec. U nas nie ma limitu i tańczyć może każdy. I cieszymy się, że również na naszej gali wieczornej w sobotę wystąpią utytułowane pary naszej szkoły w kategoriach seniorskich over 40. Czyli powyżej 40 lat, pary, które mają tytuły mistrza Polski w seniorach, wicemistrza Polski w kategorii show. Jeżeli tylko chcecie zobaczyć, jak oni tańczą, a oni nie zaczynali jako dzieciaki, oni zaczynali późno, a okazało się, że taniec nie tylko jest ich pasją, ale też ogromnym sposobem na życie.
5: No i tak już na zakończenie, w takim telegraficznym skrócie, co, gdzie, kiedy i dlaczego? Dlaczego warto?
6: Szanowni Państwo, gorąco zapraszam na taneczne odsłony Axel Dance Festival w tym roku wyjątkowej, międzynarodowej odsłonie Rzeszów Open Cup, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Open to the World. Mamy wspaniały panel, międzynarodowy panel sędziowski. Sobota 23 maja, niedziela 24 maja. Tańczymy od 8 rano do godziny 22. Części 8 rano, 10.30, 13.30, 17.00 i gala w sobotę o godzinie 20.00, gala w niedzielę o godzinie 18.30. Impreza pod patronatem prezydenta miasta Rzeszowa, marszałka województwa podkarpackiego, starosty powiatu rzeszowskiego przy wsparciu Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Rzeszów Stolica Innowacji, Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów 2026, województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Gorąco zachęcamy, oprócz tancerzy, debiutantów, tancerzy klas rekreacji, klas hobby, będą tancerze klas sportowych, H, G, F, E, D, C, B, A.
5: Cały
6: tancerze
5: alfabet.
6: Openowi. Będą gwiazdy, gospodarzem wydarzenia będzie pan Adam Berkowicz, natomiast konferansjerami gali sobotni będą pan Janusz Myka, pani Iwona Pawlowicz, gość specjalny, a także cudowni tancerze, pasjonaci tańca, znani z programu Taniec z Gwiazdami, Jacek Jeszkę, Hania Żudziewicz oraz cała armia tancerzy Szkoły Tańca Sportowego Axel, która wystąpi w różnych odsłonach Axel Show, debiutów, debiucików. Myślę, że nasze pokazy wzruszą, myślę, że nie jedna łza popłynie, ale to będzie właśnie łza taka szczęścia. I mam nadzieję, że przekażemy Państwu wszystkim naszą pozytywność, naszą pasję i naszą radość tańczenia.
3: SK Rzeszów.
4: O rezerwatach przyrody bez tajemnic, czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą. Na te pytania odpowiedział dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
5: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
7: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy, tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
5: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
7: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. Zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny przed działalnością człowieka, tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
5: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
7: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te taksorotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. Teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to, to nie jest to coś fajnego. Tak więc z jednej strony okej, człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
5: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
7: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępniane, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
5: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...?
7: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
5: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
7: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką. Nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
3: SK SK Rzeszów News.
0: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
0: Starcia na najwyższym poziomie od kategorii koguciej przez techniczną wagę lekką aż po starcia gigantów w wadze ciężkiej. A mowa o Top Fight Series. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
8: Dzień dobry, nazywam się Daniel Płonka.
0: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o gali Top Fight Series, która będzie za niedługo w Rzeszowie. I może na sam początek oddam głos mojemu gościowi, który trochę nam opowie o tej gali.
8: Jest to gala sportu walki. Naszych kibiców czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
0: I dlaczego właśnie zdecydowano się na te różne formuły podczas walki?
8: Ze względu na przekrojowość zawodników i danie możliwości pokazania się przed dużą publicznością rzeszowską na największej hali, jaka jest w Rzeszowie.
0: To jest na hali pod promy, tak?
8: Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie na największej hali w Rzeszowie, także bardzo duży event. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić cały komplet na halę.
0: I jak ta właśnie Top Fight Series chce się wyróżnić na tle innych takich gal sportowych w Polsce?
8: No właśnie tą przekrojowością, tak, że kibice będą mogli zobaczyć walki w różnych formułach, w boksie, w K1 oraz w MMA, a wszystkie w małych rękawicach, co daje gwarancję niesamowitych emocji. Wiadomo, że te małe rękawice niosą za sobą, no, mówiąc kolokwialne, spustoszenie, tak? Także wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo nokautów.
0: I tutaj, jeśli dobrze widziałam, to będzie aż 22 zawodników i to będą zawodnicy nie tylko z Rzeszowa, też z innych drużyn. Skąd dokładnie?
8: Zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy. Mamy zawodników ze Słowacji, z Czech. No i także chcieliśmy też tak dobrać zawodników, tak żeby większość tych rzeszowskich zawodników też mogła pokazać się na takim bardzo dużym evencie. Także wzięliśmy tak z większości tych liczących się klubów w Rzeszowie zawodników, żeby cały ten sportowy Rzeszów mógł żyć naszą inicjatywą, naszym wydarzeniem.
0: A które takie starcie będzie największym hitem sezonu według Was?
8: Jestem przekonany, że każda walka będzie za sobą niosła wielkie emocje, każdy z zawodników ma swoich kibiców, więc według mnie to jest bardzo indywidualna kwestia. Każdy by przeżywał bardziej, wiadomo, jeżeli ktoś walczy bliski, to te emocje są jeszcze większe, prawda? Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, to jestem przekonany, że kibice będą dostarczone, mieli emocje z najwyższej półki, jeżeli chodzi o poziom sportowy, a tak jak mówię, jeżeli chodzi o emocje, to bardzo ważne są relacje między kibicami a zawodnikami.
0: Jak ważne dla tej gali jest pokazanie tych siły lokalnych klubów z Rzeszowa i z regionu, bo tu ich chyba będzie najwięcej, tak mi się wydaje.
8: Nie ukrywajmy, Rzeszów jest mocno, bardzo mocno trenującym miastem, jeżeli chodzi o sporty walki. Mamy tutaj bardzo dużo klubów. Miasto żyje sportami walki, nie ukrywajmy, także ściągnęliśmy też najlepszych zawodników, tych, którzy są oczywiście niezakontraktowani w tych największych organizacjach i mają możliwość walczyć też na naszej gali.
0: Hala pod promie i tutaj walka, czy to jest pierwsza taka walka na hali pod promie, czy już wcześniej coś się odbywało?
8: Nie, jest to nasza pierwsza gala, ale docelowo mamy zamiar robić takie dwie gale w roku.
0: Czyli jest taka szansa, że po prostu hala pod promie zacznie też gościć właśnie takie hale.
8: Mam nadzieję, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Jest, z tego co widzę już na tym etapie promocji gali, wszystko mówi za tym, że kolejna gala się odbędzie.
0: A jakiego klimatu mogą spodziewać się kibice 6 czerwca?
8: Na pewno będzie to sportowy klimat przeplatany z ogromnymi emocjami.
0: Czyli tutaj masa emocji. Czy coś oprócz właśnie tego sportu czeka na naszych kibiców? Czy to jest główny cel jakby całego wydarzenia?
8: Nie, oczywiście naszym głównym celem jest pokazanie sportu na najwyższym poziomie, ale oczywiście zadbaliśmy o otoczkę gali na najwyższym poziomie. Biorąc udział w naszym wydarzeniu, ludzie będą na pewno zadowoleni z całej otoczki gali, bo tu będzie to świetne widowisko.
0: Dlaczego warto się pojawić akurat wtedy i na tej gali?
8: Po pierwsze, wspierajmy naszych lokalnych sportowców, a po drugie, patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie sportu, albo nawet nie mówiąc o tego sportu, tych freak fightów, to warto zwracać uwagę na tych prawdziwych sportowców, którzy naprawdę wypruwają sobie żyły po to, żeby właśnie pokazać sport na najwyższym poziomie, a nie jakieś niepotrzebne, patologiczne sceny.
0: To może tak już troszkę podsumowując, zróbmy sobie takie podsumowanie właśnie, co nas czeka, kiedy i gdzie dokładnie.
8: 6 czerwca, hala pod promie, Top Fight Series.
0: Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
8: Dziękuję bardzo.
3: SK Rzeszów.
4: Już 24 maja rynek w Oleszycach zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia dla mieszkańców Podkarpacia, nasz reporter Tomek Widak podpytał Andrzeja Bogusza z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
9: Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
10: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
9: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
10: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
9: Całe Podkarpacie, okej. Okay. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
10: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym porszakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
9: No okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
10: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo ja wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
9: Kultura baciarska.
10: Taka baciarska, taka lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
9: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
10: Rynek mamy bardzo, bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przyjechać, ale już mamy wszystko ogarnięte formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi, wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
9: Okej, okay. To skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
10: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musi wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
9: To z motocykli jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą junaki.
10: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie. Jednym z największych producentów. Tych WS-ek wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS-ka króluje. Ale mamy mnóstwo Rometów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
9: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
10: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
9: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
10: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
9: No właśnie, co to będzie?
10: To są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
9: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
10: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym. I z pawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne troszkę.
9: Okej, czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
10: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak to nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
9: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać. Wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak oczywiście lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
10: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
9: No wiadomo.
10: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motorynko z 80 roku i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunię, mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no, słaby. ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
9: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
10: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
9: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
10: Nie. Są gołąbki, pierogi, bigos. Ojejcie, tam jest naprawdę, można spokojnie przyjść w niedzielę, zjeść obiad. Mamy oczywiście dla dzieciaków lody, watę, no i takie po prostu rarytasy typowo dziecięce, gdzie chyba rodzice pozwolą swoim dzieciakom się trochę tego cukru obieść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
9: Okej. No dobrze, to dopytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają, czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zlot?
10: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
9: Bo nikt nie wiedział, co to za impreza, tak. Nie?
10: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No, tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągi następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby to nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
9: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcja? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
10: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają w przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
9: A, czyli oni działają trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo tak, oni też tak, przebierają się
10: podobnie,
9: w różne stroje z poszczególnych epok. Tak. No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? No bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
10: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
9: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
10: Tak.
9: Co się pojawi?
10: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcię. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
9: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
10: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, to 5, tu 10 zł.
9: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I wiadomo, potem się zbiera że i to tak, jest już
10: jedzenie,
9: setki.
10: Jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu...
9: No wiadomo. Tego,
10: ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90. No nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
9: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
10: Chcielibyśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek

0: mamy silniki z ESA, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, które będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mocarnie i różne inne maszyny rolnicze.
1: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał.
0: Tak.
1: Ale co jeszcze?
0: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Od począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, Eschelce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc. To jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba 2 bądź 3 roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać jak to kiedyś było, że te lata 20 to nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody, no bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta, więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja cię kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
1: No kiedyś tak, kiedyś to robiło wrażenie. Tak, no.
0: Myśmy te czasy, to pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć. Te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę.
1: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
0: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze o jednym. W bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która 1,5 roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany i te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby był cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta, tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę, także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo,

0: jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
1: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy, a gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zwrotu, to co by to było?
0: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
1: Okej.
0: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja tworzę, ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi: słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę. Jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie. My nie zarabiamy na tym. Tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu. A ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje. Bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy. Jesteśmy spełnieni. Ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlocie. Ludzie.
1: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
0: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Impreza startuje 24.
0: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
1: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
0: Oczywiście.
1: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
0: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
0: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Regę nad Wisłokiem wraca już po raz 11, a rzeszowskie bulwary ponownie zamienią się w przestrzeń pełną muzyki, spotkań i dobrej energii. Nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z Danielem Czarnotą z rzeszowskiego RDK-u sprawdzi, co w tym roku czeka uczestników na bulwarach.
4: Porozmawiamy sobie o 11 edycji Regę nad Wisłokiem. I może zanim przejdziemy właśnie do tegorocznej edycji, to jak przez te właśnie, podejrzewam, 11 lat zmieniał się właśnie festiwal i czym jest właśnie dzisiaj dla organizatorów i dla uczestników?
5: Na początku przede wszystkim powiemy, że bardzo miło mi opowiadać na antenie Radia SK właśnie o tym festiwalu, ponieważ Radia SK jest z nami od pierwszej edycji, patronowała wszystkim edycjom od samego początku i też wiele takich właśnie ciekawych rzeczy po raz pierwszy tutaj jest wypowiedzianych, pada właśnie na antenie. My zawsze wspomnieniami, gdy staramy się sięgać do samych początków naszego festiwalu, przede wszystkim staramy się przypominać, że jest to inicjatywa nie Rzeszowskiego Domu Kultury, tylko inicjatywa samych mieszkańców, którzy wybrali to wydarzenie. W 2014 roku przygotowywaliśmy się do obchodów pięciolecia Rzeszowskiego Domu Kultury i w ramach przygotowań został zrealizowany taki konkurs, plebiscyt na nowe wydarzenie kulturalne w Rzeszowie. On był realizowany na takiej już nieistniejącej platformie Dobre Pomysły. To była taka platforma związana z działalnością też Urzędu Miasta Rzeszowa. Więc my jako jedna z instytucji tak pilotażowo weszliśmy we współpracę, zaprezentowaliśmy tam takie właśnie dwa konkursy. W jednym wybieraliśmy nowe zajęcia, w drugim nową imprezę i właśnie my tam zaproponowaliśmy takich pięć wydarzeń i spośród tych pięciu wydarzeń w wyniku głosowania internetowego mieszkańcy Rzeszowa wyłonili właśnie Regę nad Wisłokiem i dodam, że ta impreza miała być wtedy jednorazowym wydarzeniem, a to duże zainteresowanie właśnie, które się spotkało z pierwszą edycją, dowiodło, że jest to wydarzenie, którego to miasto i ten region potrzebuje i impreza też miała swoje etapy rozwojowe. Po pięciu latach takiego promowania intensywnego kultury jamajskiej, muzyki reggae, rozszerzyliśmy formułę festiwalu 5 lat temu i na edycji 6 już pod nową etykietką, pod nowym szyldem Reggae nad Wisłokiem gramy dla klimatu. Różnie rozumiany ten klimat, bo chodzi zarówno o wspaniałą atmosferę, jak i ekologię, bo właśnie dodam, że tu ta ekologia stała się takim drugim bohaterem obok reggae. Festiwal stał się jednym z największych wydarzeń tego typu na Podkarpaciu, które promuje zachowania postawy proekologiczne i my staramy się właśnie te proekologiczne postawy promować wśród mieszkańców Rzeszowa i fanów reggae z całej Polski.
4: Jaką atmosferę i taką energię chcecie stworzyć podczas tegorocznej edycji festiwalu?
5: Atmosfera, którą staramy się tworzyć, to przede wszystkim atmosfera inkluzywności, takiego grania, które przyciągnie wszystkich bez względu na wiek, bez względu na zainteresowania, bez względu na swoje zapatrywania, choćby polityczne. My tego dnia w Rzeszowie raz w roku staramy się wszystkich zjednoczyć pod tym jednym szyldem regowym. Muzyka reggae jest muzyką pełną przesłania pokojowego przede wszystkim, takiego ekologicznego, rodzinnego, więc bardzo, bardzo sprzyja budowaniu tego typu atmosfery. Ja tutaj dodam, że poza tymi takimi dwoma charakterystycznymi członami tej edycji, czyli egzotyką i ekologią, w tym roku jeszcze rozszerzamy naszą formułę o dostępność. Realizujemy jako jedna z instytucji w Polsce taki projekt, który jest w ramach zadania takiego programu, który się nazywa Projektowanie Uniwersalne Kultury. To jest program Narodowego Centrum Kultury. My jesteśmy beneficjentem, więc mamy pewne środki i w tym roku te środki finansowe przeznaczamy po części też na Regę nad Wisłokiem, więc ta dostępność będzie tu szeroko już rozumiana. Staramy się grać nie tylko dla klimatu, ale grać też bez barier, więc gdzieś tutaj nam się rodzi takie już nowe hasło gramy bez barier, choć te bariery jeszcze jakieś są. I żeby tak pokrótce opowiedzieć, o co chodzi z tą dostępnością. Dostępność wydarzenia polega na zwiększaniu dostępu do danego wydarzenia, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. I myślę, że taki dość rewolucyjny, jak na miarę wydarzeń podkarpackich, sposób będziemy prezentować zupełnie nowe rozwiązania. Takim dość prostym przykładem jest stworzenie strony internetowej regerdk.rzeszow.pl. To jest taka nowa strona internetowa, bardzo prosta, intuicyjna, która ma służyć wszystkim festiwalowiczom, ale będą też udogodnienia festiwalowe, które są dla nas zupełnie czymś nowym. Będzie mobilny pokój wyciszenia, mobilna komfortka, będzie asysta przeszkolonych osób, tłumacz.
4: A co to znaczy mobilna komfortka?
5: Właśnie my będziemy starali się w tym roku w ramach naszego projektu, który nazywa się Kultura puka do ciebie, przez cały rok prezentować różnego rodzaju rozwiązania, które właśnie tą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poszerzają. Mobilna komfortka to jest mobilna wersja tak zwanej komfortki. Komfortka to jest takie miejsce, które w obiekcie lub w plenerze znajduje się i w tym miejscu można swobodnie wstrzyknąć sobie insulinę, gdzie można zmienić pieluchę dziecka. To są takie miejsca, gdzie właśnie osoby, które uczestnicząc w festiwalu mają tutaj jakieś bariery związane z tym udziałem, mogą do takiego pokoju wejść.
4: I potrzebują troszkę prywatności.
5: Potrzebują trochę prywatności. Mobilna komfortka jest czymś dużo więcej. To jest dużo więcej niż toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce, gdzie można zrealizować różnego rodzaju potrzeby, które po prostu mogą uniemożliwiać, utrudniać, czynić właśnie takim niekomfortowym przebywanie na festiwalu, więc dla takich osób jesteśmy otwarci i tutaj idąc w tym kierunku jeszcze tłumacząc, czym jest mobilny pokój wyciszenia. Mobilny pokój wyciszenia to jest takie pomieszczenie dla osób ze szczególną wrażliwością na bodźce. Jeżeli są osoby, które ze względu na różnego rodzaju schorzenia, dolegliwości mają problemy z hałasem, mają problemy ze światłem, z stroboskopami, z tłumem. To dotyczy także nie tylko osób z takimi chorobami fizycznymi, to dotyczy osób neuroróżnorodnych, także osób z fobiami społecznymi, które mają trudności w przebywaniu właśnie w tłumie.
4: Ja też pomyślałam o osobach, które też cierpią na migrenę, bo one też, mają wtedy takie problemy ze światłem na przykład.
5: Dokładnie o to chodzi z tego typu pomieszczeniami. Tak jak wspomniałem, tego typu pomieszczenia zazwyczaj są wyłaniane gdzieś tam w obrębie architektonicznej różnych budynków. Jeżeli instytucje kulturalne czy instytucje innego rodzaju publiczne prowadzą swoją działalność, to właśnie wydziela się często tego typu pomieszczenia, a tu w przypadku wydarzeń plenerowych właśnie coś rewolucyjnego, czyli mobilne warianty tego typu pokoi, więc pokój wyciszenia, komfortka mobilna, to będą właśnie takie nowości i będziemy także otwarci dla osób, które będą potrzebować tłumacza polskiego języka migowego. Będą toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, więc bardzo szerokie spektrum takich działań, które będą umożliwiały udział w tym wydarzeniu wszystkim, nawet takim osobom, które do tej pory miały problem, żeby uczestniczyć. My staramy się niwelować, redukować te bariery. Służy temu też powołany nowy dział w Domu Kultury, ponieważ mamy teraz koordynatora dostępności i właśnie też takie osoby są u nas w instytucji, które będą starały się zadbać o takie udogodnienia. A zaznaczę, że Regę nad Wisłokiem to jest pilotażowe wydarzenie w naszym wydaniu, w którym prezentujemy tego typu rozwiązania. Na tym wydarzeniu będziemy te nowe rozwiązania stosować po raz pierwszy i będziemy starali się nauczyć na tym festiwalu stosować je na kolejnych wydarzeniach, a także inspirować inne instytucje, innych organizatorów do stosowania podobnych rozwiązań.
4: A jeśli chodzi już o program wydarzenia, to co będzie się działo podczas tegorocznej edycji i może jakie atrakcje przygotowaliście dla uczestników poza koncertami?
5: Każdego roku nasz festiwal Regę nad Wisłokiem dzieli się na takie dwie strefy festiwalowe. Z jednej strony mamy tradycyjnie tą najbardziej ochoczo uczęszczaną, tą myślę najważniejszą strefę, czyli koncertową. To jest ta strefa, gdzie się mieści ta cała egzotyka, więc prezentujemy brzmienia jamajskie, ale w tym wypadku także więcej za chwilę o tym opowiem, bo motywem przewodnim tej edycji jest world music, czyli muzyka świata. Więc z jednej strony mamy tą strefę koncertową, ona jest otwarta od godziny 16 do 22, ale ten festiwal zaczyna się długo wcześniej, ponieważ od godziny 12 do 18 mamy takie dodatkowe strefy dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych. To są bardzo różnorodne strefy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Całe bulwary tętnią życiem, są podzielone na właśnie strefy według tematów. Tam mnóstwo partnerów, którzy wchodzą i grają z nami dla klimatu. To są różne instytucje, firmy, fundacje, stowarzyszenia. Bardzo dużo podmiotów angażuje się, gra z nami dla tego klimatu właśnie podczas tego jednego dnia festiwalowego. I oni są obecni w tej przestrzeni festiwalowej. Oczywiście nie może zabraknąć ekologii, czyli tego naczelnego hasła, tej misji naszego festiwalu, więc także mnóstwo warsztatów ekologicznych.
4: Na przykład?
5: W tym roku będzie to taka szczególna strefa warsztatowa, ona się nazywa Eko Młodzi Kreatywnie dla Klimatu. To jest taki projekt, który realizujemy już od dłuższego czasu, on się już rozpoczął kilka miesięcy temu, pozyskaliśmy wolontariuszy młodych ze szkół ponad podstawowych, więc średnich szkół pozyskaliśmy wolontariuszy, jest to młodzież taka mocno zaangażowana w tematy ekologiczne i razem z tą młodzieżą właśnie będziemy realizować warsztaty Eko Młodzi Kreatywnie dla Klimatu. One są przeznaczone aż dla 800 festiwalowiczów. I ta strefa, w przeciwieństwie do tych pozostałych czynnych od 12 do 18, będzie aktywna, czynna już od 11 aż do 19.30. Właśnie uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej zapisy na te warsztaty. Można tam poczytać, jakie warsztaty oferujemy, ponieważ są takie cztery moduły tematyczne i każdy z tych modułów tematycznych związanych z ekologią przeznaczony jest dla innej grupy wiekowej. Więc mamy warsztaty dla maluchów, dla starszych dzieci. Drugi, trzeci, czwarty moduł to już jest młodzież, więc także młodzież może tutaj takie warsztaty modowe związane z ekologią może wziąć w tym udział, więc szczególnie będziemy zachęcać właśnie do tych warsztatów Eko Młodzi Kreatywnie dla Klimatu, ponieważ one jakby prezentują całe sedno naszego festiwalu, ale także te inne warsztaty, które będą sportowe, ekologiczne, wszystkie zabawy. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Impreza trwa przez cały dzień, więc można tam spokojnie spędzić calutki dzień.
4: A jeśli chodzi już o tę strefę koncertową, to jacy artyści pojawią się na scenie?
5: Od kilku lat staramy się poszerzać formułę festiwalu Regę nad Wisłokiem o artystów międzynarodowych. Już z powodzeniem nam się to udało, zwłaszcza podczas 10. jubileuszowej edycji w tamtym roku, gdzie wystąpił u nas Gentleman. Gentleman to już jest taka ścisła czołówka, absolutny top of the top światowej sceny reggae. Nam się udało na ten jeden dzień sprowadzić właśnie Gentlemana w takim szerszym projekcie muzycznym. W tym roku idziemy za ciosem tak, że będziemy prezentować muzykę międzynarodową, więc ta edycja, ona ma takie szczególne rysy, ponieważ jest to edycja tematyczna. Promujemy ją jako edycję Reggae nad Wisłokiem w wydaniu World Music, czyli muzyki świata, i będziemy w tym roku na jednej scenie prezentować nie tylko muzykę nawiązującą korzeniami do Jamajki, czyli taką stricte muzykę reggae. W tym roku będzie reggae, folk oraz etno. I to specyficzny folk oraz etno, ponieważ na jednej scenie będziemy łączyć gorące klimaty karaibskie, nie tylko z Jamajki, także z Kuby, z Dominikany. Będziemy to łączyć z tradycyjną polską muzyką, więc będzie muzyka ludowa, folklor polski. To będzie na scenie wyglądać tak, że najpierw zaprezentuje się zespół w innym stanie, to jest taki zespół właśnie nawiązujący do karaibskich klimatów. Następnie będzie rzeszowski zespół Ładada, to jest już taki afrokubański klimat, bardziej taki etniczny, więc tu już taki damy fajny wstęp karaibski do całego festiwalu. Po czym wkroczymy już na grunt właśnie tego folkloru polskiego, kapela ze wsi Warszawa i Bassałyki. To już będzie projekt, który pokaże tą taką polską, słowiańską stronę kultury, więc przeniesiemy się w ten klimat, a taką perełką i zakończeniem, gdzie faktycznie na jednej scenie naraz zaprezentujemy oba klimaty, obie kultury, to będzie występ takiego duetu dwóch projektów, Twinkle Brothers i Trebunie Tutki. Twinkle Brothers, czyli zespół jamajsko-brytyjski, oraz Trebunie Tutki, to już jest taki zespół prezentujący polską muzykę ludową, dobrze znany. I na jednej scenie właśnie ten zespół jeden z drugim zaprezentuje to, z czego zasłynęli już kilkanaście lat temu, czyli takie połączenie w jednym momencie tych dwóch kultur. To jest naprawdę fenomen w skali świata, jeśli chodzi o world music. To jest muzyka korzenna, taka jamajska typowa, związana i połączona właśnie już z muzyką taką typowo ludową polską. To wszystko dzieje się naraz, to trzeba po prostu usłyszeć, żeby wiedzieć dokładnie na czym polega to połączenie tych dwóch sztuk. Myślimy, że właśnie to doda egzotyki takiej, że każdy będzie chciał na tym wydarzeniu być, doświadczyć tego i zapamiętać na bardzo długo. Myślę, że Rzeszów tego typu pokazu na scenicznego jeszcze nie miał, tego typu festiwalu, i właśnie te brzmienia world music, Karaiby, polska kultura, a na koniec właśnie takie połączenie bardzo nietypowe Jamajki z polską muzyką ludową, myślę, że na długo pozostanie w pamięci.
4: Czyli można powiedzieć, że będzie wielopokoleniowo, wielokulturowo i różnorodnie muzycznie.
5: Tak. To hasło, o którym wspomniałem, gramy bez barier, będziemy starali się troszkę iść w tym kierunku. Tych barier nie ma zarówno pod kątem dostępności do festiwalu, ale także staramy się pokazać, że tych barier nie będzie także pod kątem kultur świata. Więc reggae, muzyka bardzo mocno powiązana z Jamajką, o tym wszyscy wiemy, ale my chcemy już pokazać, że tą formułę będziemy już rozszerzać na różne kultury, prezentować właśnie to granie bez barier. To, co powinno wszystkich przede wszystkim przyciągnąć do tego festiwalu, to fakt, że jest to impreza bezpłatna, nie jest to impreza biletowana, wystarczy przyjść, świetnie się bawić. Więc tak jak tutaj już wspomniałem, o godzinie 11.30 startują warsztaty ekologiczne, o 12.00 dołączają kolejne strefy, o 16.00 startuje strefa koncertowa, 30 maja, sobota, warto zapisać tę datę w kalendarzu. A gdzie odbywa się festiwal? No oczywiście w Parku Kultury i Wypoczynku na rzeszowskich bulwarach, miejsce, które myślę już stało się takim synonimem naszego festiwalu. Liczymy na to, że będzie to wydarzenie nie tylko dla mieszkańców, ale także takie wydarzenie bardzo turystyczne. Staramy się pokazać, że warto być na tym festiwalu, odwiedzić Rzeszów tego dnia, ponieważ można u nas doświadczyć takiego klimatu i obejrzeć występy takich artystów, których na co dzień w Polsce się nie widzi.

Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafina z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie wczoraj. Co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak. Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.

0: Cały czas SK Grahity na czasie, Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
10: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
14: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
16: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
17: A jak to wpływa na państwa codzienność?
16: Ciągle coś się nie domyka.
15: Albo skrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
17: Proszę pana, bo tam są drzwi.
18: Polskone Porta Dere Ercato.
19: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
20: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
21: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Jazzy, to Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia Eska, za chwilę najnowsze newsy.
2: Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu Eska.
7: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
9: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja, Hadle Szklarskie.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
17: Chodzę do Elodynów. To oczywiste, że...
18: Zwiedzam świat poprzez projekt Erasmusa.
19: Współpracuję z armią, będąc w klasie wojskowej.
20: Każdy backflip uwieczniony jest przez naszych fotografów.
21: Rozwijam swoje zainteresowania, startując w konkursach.
17: Biorę udział w zawodach, więc gabloty z trofeami są pełne.
18: Uczy mnie historii celebryta. Maciej Zdynowa.
19: Twoje słowa, moje działania. Samorząd uczniowski sprawi, że poczujesz się jak w domu.
21: Poznajemy się poprzez wycieczki i zabawy tematyczne.
17: Wpadaj!
18: Obczaj!
19: Dołącz do...
17: Elodynów!
22: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjne.

0: Wypatroszony marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: Rzeszów na czasie.
6: Michał Serkis. Do 28 maja trwają zgłoszenia do Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Intermedium w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zaproszeni są soliści, duety i zespoły zarówno działające przy szkołach czy domach kultury, jak i niezrzeszeni. Po więcej informacji zaglądajcie na rckp.krosno.pl. A już 31 maja macie kolejne zwiedzanie rzeszowskiego ratusza z przewodnikiem. Zbiórka na rynku o godzinie 9.45. Wejście będzie 15 minut później.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
7: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na Krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
8: Będzie bezpieczniej?
9: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
7: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
10: Sobota punktualnie 10:00 i co?
11: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
10: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Ten numer zawsze humor poprawia. Peja Islam za tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A wy się chwalicie, jaka sobotnia praca dzisiaj do zrobienia. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. I nagrała się nasza wierna słuchaczka Paulina, która od majówki co tydzień nas informuje, że ona albo się opala, albo sobie tam leży, a mąż pracuje na podwórku i stawia wiatę. I dzisiaj dostaliśmy aktualizację.
1: Pamiętacie mnie z majówki, co ja leżałam, a mąż pracował? Dzisiaj powtórka z rozrywki. Deszcz pada, a oni stawiają wiatę. Były płytki położone w majówkę, a teraz ciąg dalszy.
0: Słuchajcie, ja już wiem, czemu mąż Pauliny co tydzień pracuje na podwórku, żeby tę wiatę postawić. On sobie szykuje po prostu miejsce, w którym będzie mógł się schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze Eski. Za chwilę Kungs.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK. O nich będzie jeszcze głośno, a wy tę grupę będziecie znali z Radia SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. Infinity, już teraz w SC. You

0: Lego. Lego.
1: Co mówi Shakira, gdy stanie bosą stopą na dywanie pokoju dziecięcego? No właśnie.
0: Lego.
1: To jest Teska, to są sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jaka sobotnia robota do zrobienia, tak jak Badałes nawija w swoim kawałku. Daniel nagrał głosówkę.
2: To pierwsza robota to 7 godzin w pracy, odsiedzimy i od 14 na trening do zawodów wędkarskich, które będą jutro.
1: Zaraz, czekaj. Do 14 w pracy, potem na trening, jutro zawody, czyli cały weekend poza domem. Daniel chyba jeszcze nie rozmawiał z żoną.
3: Radio SK. Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: Lato w Half Price.

0: Wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: I po reklamie.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na Państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.

0: Albo skrzyta.
1: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
2: Proszę pana, bo tam są drzwi.
3: Polskone Porta Dere Ercato.
4: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie.
12: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. A w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
13: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
12: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
14: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
12: Mówi Krzysztof Kelman, prezes Płockiego Ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
15: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Illinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura, słuchajcie. I bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Promocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray, gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji Eska Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. Eska Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania, same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze 2 godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: So don't call me up.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
7: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi.

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
12: Rzeszów na czasie.
13: Michał Usarki, Semodelki, Jan Gigi, Michał Szczygieł to m.in. ci artyści zagrają dla Was podczas 14. edycji Kulturaliów. To impreza, która łączy studentów dwóch rzeszowskich uczelni.
14: W tym roku na scenie pojawią się m.in. Happy Set, Łydka Grubasa oraz Michał Szczygieł, ale nie zabraknie także artystów rapowych, którzy już od wielu lat królują na scenie całych juwenaliów w Polsce.
13: Mówią Aleksandra Rydzik z Kulturaliów. Impreza rusza 22 maja na parkingu na Podpromiu.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
15: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Crane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
16: Prócz wizyty generała Crane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
15: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
2: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne, co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z Radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
6: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Lody Original Algida 1 litr, tylko 12,99 za opakowanie. Woda rodowita 1,5 litra, jedyne złoty 79 przy zakupie 6 sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: I po reklamie.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
2: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
1: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
1: Boję się,
0: uwaga,
1: jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
1: Dawaj.
0: Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
1: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. Italo disco będzie.
1: Perfetto, perfetto, quindi cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: Nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik-malgosia.com.
3: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy.

0: Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
4: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
3: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
4: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
3: Mniam!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
7: I po reklamie.
8: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
10: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
9: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
8: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
11: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca. A nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego? Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2:00 po 13:00. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

Sports Producer.

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Oops, I Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Lato w Half Price.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: To Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział, co teraz. Nie wiemy, czy wybrał klub, do którego wybierze się po tym sezonie, ale wiem za to, że w te 4 lata w Barce zdobył tak. 3 Mistrzostwa Hiszpanii, 3 Superpuchary Hiszpanii, 1 Puchar Króla, strzelił 119 bramek, no i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja Hadle Szklarskie.
2: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna, jedyne 3,99 za sztukę.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dancefloor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Ta kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata. To m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem. Bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla Was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
12: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
13: A jak to wpływa na państwa codzienność?
12: Ciągle coś się nie domyka.
11: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
13: Proszę pana, bo tam są drzwi.
14: Polskone Porta DRE.

0: Erkado.
1: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
2: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: Rzeszów na czasie.
6: Michał Serkis. To właśnie ta impreza rozpocznie Podkarpacki Festiwal Sportowy, a mowa o Night Skatingu, czyli przejeździe na rolkach ulicami Rzeszowa. Mówi Jadwiga Tomaka-Brylińska z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
7: Przejazd ma tytuł Cyrk i Klauni. Liczymy na to, że wszyscy przebiorą się kolorowo i najlepiej przebrane osoby wygrają nagrody.
6: Zbiórka 29 maja od 19.15 obok fontanny multimedialnej w Rzeszowie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
8: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski piłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
9: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
8: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
10: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu Lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: To Terry Swimsy, Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Radio SK. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. No i dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio SK. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. A i ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Más

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z 2 koncertów Maty. Na PGE Narodowym w Warszawie wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To m.in. 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Loret de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o SC.

Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to aha, mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara.
0: Mm-hmm.
1: Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe, jak podróż minęła?
2: Dobrze, spokojnie. Spokojnie, tak.
1: One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
1: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle. Dziękuję bardzo.
0: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną. To dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%.

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercato.
5: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
6: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
7: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hot Grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.

0: 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra. Zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Michał Serkis. Rzeszów zatańczy dla chorych onkologicznie dzieci. Taneczny Rzeszów połączył siły z Fundacją Iskierka i wspólnie organizują zbiórkę dla dzieci z oddziału w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.
11: O godzinie 17:00 będzie High Heels dla osób tańczących, dla osób nie tańczących później. Ja z Adasiem, czyli moim partnerem tanecznym, poprowadzimy paciatę.
10: Mówiła Joanna Wilk z Tanecznego Rzeszowa. Wydarzenie rusza w niedzielę o 17:00 w klubie Aloha w Galerii Nowy Świat.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na

koncert. Regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00, ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, wersja 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. No i właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie. SK.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness.
1: Czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend no już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. No, podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
8: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa.
14: Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz fosie zamku od godziny 14. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
19: I po reklamie.
2: Esko.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo.

0: odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mniam!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyka się żyje.
7: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli west zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny single Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barcy przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy. Ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Guru Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
5: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz Fosie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
7: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
8: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

0: zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
2: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Serwis. Profesjonalny serwis. To tu.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Paweł.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: No i Buba!
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.
8: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
10: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato.
12: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
13: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
14: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz fosie zamku od godziny 14. Zapraszamy!
15: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
20: Rzeszów na czasie.
21: Michał Serkis. To propozycja dla fanów mocno przerobionych samochodów i ich właścicieli. Choć do sierpnia jeszcze trochę czasu, organizatorzy Fitment Paradise w Sanoku już poszukują motoryzacyjnych perełek.
22: Tych aut dla tą firmę mamy zaakceptowanych ponad setkę. Wiadomo, że często jest tak, że gdzieś tam to stałe grono przewija się zawsze. To są nasi przyjaciele, znajomi. Natomiast na ten rok będzie kilka takich aut, że tak powiem, premierowych.
21: Mówił Konrad Czech, organizator. Zaglądajcie na facebookowy profil wydarzenia.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
23: Muzyką się żyje.
24: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
25: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
24: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne. To

Wiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z Matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z wami do Olsztyna w przyszły weekend. Warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC. Imprezka. Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę, ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Quebona Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. Radio SK. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

Polska Rzeszów.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego kącika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

0: Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
4: Uwaga, uwaga. Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl
11: i po reklamie SK.

0: Albin. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutor.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.

0: Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
0: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Osie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
15: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
14: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Imprezka. Imprezka.
14: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Urenem.
18: Wahoo.

0: dam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w
1: Estce. Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin. Jest to nowy, mocny, house'owy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w klubie.

0: sobotę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii obiedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19. Bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka. A jak sobota, to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny. I proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
10: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
11: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
12: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

0: realizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
4: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
3: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
4: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
3: Mmm.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chodzę do Elodynów, to oczywiste, że...
7: Zwiedzam świat poprzez projekt Erasmusa.
8: Współpracuję z armią, będąc w klasie wojskowej.
9: Każdy backflip uwieczniony jest przez naszych fotografów.
10: Rozwijam swoje zainteresowania, startując w konkursach.
6: Biorę udział w zawodach, więc gabloty z trofeami są pełne.
7: Uczy mnie historii celebryta, Maciej Zdynowa.
8: Twoje słowa, moje działania. Samorząd uczniowski sprawi, że poczujesz się jak w domu.
10: Poznajemy się poprzez wycieczki i zabawy tematyczne.
6: Wpadaj!
7: Obczaj!
8: Dołącz do...
11: Elodynów!
12: I po reklamie.

Ray Dalton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji, proszę sobie to wyobrazić, z tabletem na głowie. No i fani są zaniepokojeni. Ja słyszałem, że coś takiego się leczy. Tablet

bardzo przyjemni, bardzo przyjemny duet Kuba i Kuba Stygnie Lato w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz pośrodku niczego, jak napisała: czeka, aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni. No ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
6: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross.

0: Zator Agrohurt SA, Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Interesują Cię służby mundurowe albo sport?
2: Wybierz liceum w Tyczynie. Połącz naukę z zajęciami z prawa, samoobrony i technik interwencji. A jeśli lubisz aktywność, rozwijaj swoją kondycję na treningach sportowych.
3: Przygotujemy Cię do służby i pomożemy zdobyć umiejętności, które przydadzą się w każdej sytuacji.
4: Nasza szkoła jest otwarta. Przyjdź i zobacz na własne oczy.
2: Liceum w Tyczynie. Tu zaczyna się Twoja przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Osie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Michał Serkis, to propozycja dla wszystkich łakomczuchów. Przed galerią Nowy Świat w Rzeszowie zaparkowały food trucki. Spróbujecie potraw kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej i polskiej. Ale to nie wszystko. Zapowiada Izabela Skoczek ze Street Food Polska.
11: W niedzielę o godzinie 17.30 zapraszamy na występ muzyczny. Zaśpiewa dla Państwa Julia Waglewska przy akompaniamencie Arka Lisowicza.
10: A food trucki będą dostępne do niedzieli do 19.00.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardę na Narodowym rapuje o gorącej 20. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Na pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18. Trzy minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer jeden.
14: Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love. 21 minut po godzinie 20. Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Halo? Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert?
2: Harry'ego Stylesa!
1: Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Tak, gwiazdki.
1: U nas we dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss.
3: A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: to you. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
8: To będzie ostatnia reklama.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Damiano Dawid, The First Time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo SK-owy Messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany, wierzę w ciebie bardzo mocno i trzymam kciuki, że wszystko się uda i będziemy śmigać białą strzałą jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Ja już wyjaśniam, pozdrawiam gorąco, wyjaśniam, o co chodzi. Podobno Paweł walczy z naprawą auta już drugi dzień. Fajnie sobie to wymyślił. Przynajmniej na weekend nigdzie nie muszą jechać. Ale już tak poważnie, teraz David Guetta. Przy tym numerze naprawa auta naprawdę pójdzie szybciej. Zróbcie głośniej, 12 minut do 21.

Na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy, niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: promocja.
1: Legenda. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
7: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM.

0: 22 maja na parkingu na Podpromiu.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Bit od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka.
3: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

Esz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No a jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. Radio SK. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie!

0: Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.
4: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat. Krakowska 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
7: I po reklamie.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22:00 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje. No i wygląda na to, że czeka nas naprawdę gorące lato. Czerwiec, lipiec i sierpień. 3 miesiące mają być cieplejsze niż zwykle, a opadów raczej nie będzie więcej niż normalnie. I to ochłodzenie ma przyjść dopiero we wrześniu, jak się idzie do szkoły. No to będzie tak gorące lato, że nawet wentylator będzie potrzebował wentylacji. A podobno jedyna burza tego lata może być tylko i wyłącznie o leżak przy hotelowym basenie.

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperone, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.

Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
2: Masz Allegro Smart?

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga. Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.
5: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
7: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
6: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
8: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
11: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
10: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
11: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
10: Miam!
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
14: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
15: Radio SK.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: somebody
1: else. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
8: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: RMFFM.sk.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
4: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
5: I po reklamie.
4: Numer 1 w Rzeszowie.

Radio S. Radio S.

0: Reklama.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
3: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

księżycowa. Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Reklama.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: I po reklamie.